Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn. Go, go. We're back. Here we go. Go.

sleduj tohle všechno na našich socials. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn. Vždycky hot.